0: alal kun ana hakilor kafu ɲɔgɔn kan don ale kafo ale banko
1: ale ɲɛ fata kele lumade kele maji
0: banko fɛn ti je u banko molman beng

fonenkel banta sala bankoka jangaro mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablol kafunyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dulde ma